0: 88.4 FM. Unhlanhlangwenya nesiqi saseAfrika.
1: Awu sithakazwani. Hawa bro, isifana bro, akukhumbula isipolo jive. Ishana ngenqunu. Tituts. Sititut. Awu isifana sithakazwani ngoba soka.
2: We bafana ngegendu.